oczy mi patrzysz wciąż tak samo. I miłość w oczach moich czytasz, jak mnie żegnasz.

0: ścięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły.
1: Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim

Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko spraw, by nigdy nie zapominał.